97.3.4 Bomet Kaplong Chepalungu Longisa Mogogosiek. Hapa ndipo OB 47 na John Maloba.